barvami žarílek, karotolek, jet na hádu. I šumem je skrtí, hen zažaj rabu, ampire si kjeli.